0: A posłuchamy jeszcze na momenty wczorajszego wieczora.
1: Felix Metscher! Schlotterbeck! Havertz 3-1! Musiala!

0: mieszczanosta na naprašowanie. Dwojce wo blito gminscy dziewaczerio trau syku, Nybelčicach čini to hižo lieta wonie vecichec firma ze sapskich Bazlic. Trauniki a rejkaniščak gminscy sobu dziewaczerio przełzaja, nimo toho syči gmina dla vosibitego zryčenia przydatnie tudženscy trauniki SJ Nybelčic veusy a sapskich Bazlicach. Na zwiazkowych krajnych a okresnych drohach przełzaja syčenie kromu drohu w odpowiednie nadrożne mištrunie. 280 čolcu a hulcu je sokun studzinia na dziečacym putnikowaniu Zorelského biskupstva obdzieliło. Po piatku niższym zetkaniu kulowie ze zromadnie wieczornej modlitwu podachu so w obdzielnicy sobotu na putnikowanie do Rožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunowaše preduwaniu Svätého Ducha z rozumom człowieka, w oboje niedre widzeć, ale zapomeni žadosć Boha zetkać chcyć. Tež lica bydlachu dzieci kuluskich hustnych swójbach. Zjest młodziny biskupstwa drežane mišno by to runia konstudzinia pančicach kukowie, mez 90 młodostnymi by tež serbska skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spiešnokolesowarkov a spiešnokolesowariu je čera kulowie we wubidžuanskej serii Wužiski Cup startovalo. Viacač 9 kilometrov dlhá kolo jezba na asfalče vidieše od kulovského kolpingového namiesta přes Salu, Kočinu a Husk zase ručo do kulova. Vône by na distancu 3,9 kilometrov doby Čech byta kniha. Najlepší domorodný kolesová kulovského vilu kluba by šunočan Matias Möller na jednatom miestne. A to bychu naše povestče, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hajšire a pomročene tež ženca v ostanie, bihu dnia z zapada potom tež nové švíjele pšičanu, večo maso uvedrič v ostanie pšiušete miešenc viecikojte a to pši maksimálne, no hej, 17, 18 stopniach.
2: Jeden wyskacz stejna a štyri na smier zolac, gdyż minucy z Drežďan przyjedeče círošk Drežďany sevia po takim na Dumpuču. Hevak se ničo ulce nestane a ja so prašam tam tun kuluski veloklub, hač môžem ja tam z mojim diamantkolesom sobojecznie skerenic. Peč po na povosem.
1: Serbski rozvoz.
2: To še boja dženca teptała.

0: som idzie no pana po wasem echie. A w naszych poistczach dosyć w tym słyszeli Bettina Wenderotowa je wam o tym powiedała i o jubilejnym 80. serbskim ewangelskim cyrkwinskim dniu. Też a tobie równoczasnie też 20. serbski domizniski dzień a po maj bo ma online prynie zaczyście, Bettina.
1: Hej, Riane Fota tam maja czerazu posłali na Insta namakacze pod Pomajburg galeriu a impresje czerazu dnia cyrkwi mode holce a żony pisanych sjatocznych serbskich ewangelskich drastach. Dziś Fota zapszahu, kisz tam wonka na hości czakaja a je potom do spaldowie zechu przespólni, kisz zaspiewachu a też riowacy hostszo potom pożdzi šo nažvoli z najlepšej náladu a veselom do riky. Aj také sú čaroše hodinky ve Vojerecach a spáloch doživili.
0: To by po takým svedženský evangelský konstiženia ve Vojerecach respektívne tiež ve spáloch.

0: Liebe Menschen, ihr Potsdamer Genauso, Mutromne Jacks, aus Special Information, Regenier Damm, Schipomniku, Tschischinske, Hosson, Navitscho, Betschich, Sapotschne. No, hei, 24 hodzino, bitch, wotuchene, bierspara, to je žno, wuža dania, dus dobisch potom hisce, wetutuch 24 hodzinach, wiatza, 600 kilometrov, do pedalu stupac, na to je wuža dania, hisce, wiatze. A tak, rekatisch, extremne wubidžovanie, fichkona, potekim, schmritschnik, fichtelberg, a Kap Arkona na Rujanach, a to we 24 hodzinach docpić. Serbaj Christoph Cysz, rodziny Hoczan, a Filip Paszka, rodziny Radwoczan, staj to sobu tutu chłopasku etapu, a też nadał ksy stajiwoj, a Jakub Wocher jeju, wodajcie proszę, przewodział.
1: Je rano krótko po 8, kuria was, ty tu na Szmryczniku, ale Christoph Cysz a Filip Paszka staj motivowana, jak troszkę zima, to nikak netu je nieke za start, abo?
2: A je to kytro zima, ale to jasne bolo, jež mojo horka na hore z temo, so buče to troszkę zimniša.
1: Je tko vulka čara na vas čaka, Filipo, kada šu so šio tvali? Ty si žno loni, voko 22 tisac kilometrov skole som jo.
3: A je to trichy, ja. Šiot, vele kilometre ječ, spytač so čas, so pojebovač, a ponto. Buče.
1: Počas bola fichkona. Dys a dys sem widział Christopher a Filipa na Przestokach, to bych u cyrku ne dwaj, tam mi auch wieder spieszne Nanusnikic, spieszne nischto jisch, spieszne wodu napenic, a rutscho na Kolesa, wedro troszku miniate, haj troszku deszcza, ale tisch zwunzo tak so muszach u se troszku wotpocznisch, nitko pak, se pomał czmiczka, sto neki macie czynsch, macie so szoblikac, tak so wam die noce czupfeuer, masz neki strach, respekt przed die nocu?
3: To zawisch zimmer holwe, temperatury sche nie so tak, als sie in der Wilitsche pschee, jasche mam nischto za neue Subo, dieser neue Schrie, dass er nicht ganz gut gemacht hat, aber jetzt nicht dran. Bonschie, nu schiedat nu kapu, se zutwem.
1: Wann hat heute noch Kolesu boli rich?
3: Heit das noch, poma zapotschne bolec, alle, ja sind dobre nalade.
1: Niemande 300 Kilometer, dwana chodzino, kada bi prina etapa, prini počas. Wot kreine sem, wot tempa, wot ludzi sem, kasa či rönt kalubi.
2: Du prinnest 100 Kilometer, bich ne Češe, dokeš bitte vedro, hubene. Halle Bonn, Jonas, skoi zu, tschas. Hi, smis wünschko mülli, hi, suche was da, ha, stimmi dann alle, da wieso.
1: Nutzna stacja bliskości Neuruppin, Cibidl Gnajene, jo, tu sida Czupfa Jitsch, Filipo Kader, to czyni się Czupfa Mieczniki noce, na po Cibidl Gnajene.
3: To jara dere czyni, kytro zima odwa.
1: Mucza ta?
3: To się dzia, ale to się szinje.
1: Ha, se nie muslu. To, Krzysztof, jest wone renu, renu sadu prajo, za ci hodziny je ta noci, że nimo, czerla.
2: No, ja jestem nieke posni tydzień zima, jo, noce, hasem subkrono, hadzio cioch, jo, knake czma, ha, pon, Zapoczął słońce skarżyć, ale szturoch, to jest no geil, rane, ranie swita, a pan zbożony jest, ja muslim, a ten zbytk, budźmy pan, hacz do, hacz na ruje, na szczęść docinć.
1: Beczałac, ja pochodzino, kap a kona docpili, gastynki czujesz, publikum ju was powitał z wielkim aplausom, chillne, mentalne, gastynki.
2: Wolożone, że jesteśmy to szafli, ale nie będziemy już się uczyć.
1: Rane facet. Filipo, wiesz, mi jest woko rano 60, niekak? Gdzieś to ty inny jarobok i dżirybok, kada se so ty, ty wandrapał?
3: Haj, moje czuło, ja popom cyle poradku, ja si bo ubęczo, wszedstajo, ale wiste, ja, że ja to... Še raz nečiním.
0: No, ladajče, ale nečívajce toho staj to zmištrovaboj Fichkona. No haj to je tajký vubičovanský metrom, kýšče čiri, kaž například ze Shakiru, daj, daj.

0: In Pomenčini išče potom je civilki nađe več za 20 let stotk je von tunserbski spisovatel najznačiši a najvuznamniši Juri Brezan. Skvadnostni je hosto, že sa tých posmednych národnín su so serbsce šulerio z ním zabirali v minenom týdženju tež na projektnom dňu v Budešine. A jedna ze stáciu bie serbski rozvoz a tu su zvučovali nešto z Brezanovoho pjera narovač. Nimo toho je si Monika Gerdesova tež od šulerio povedať dała, što su na projektnym dniu zajmowego wo Juriu Brezanu zonili. Tak, na przykład?
1: So, jo, wun nana zubił jara zaje, zes czesat lit abo tak?
2: Ja sem prini raz wot jeho zonio, so je wun dwuryczne knie pisał, kajś moja asia abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybuszu, nie mi moja woka przeco jako dziecko przeczytała.
2: Moj wuj z Ameriki.
4: Hej, to je jedna z tych nikak posta kniu, kiše Juri Brezan pisał. Kriminalka za dzieci, náš vuj z Ameriky. A z tej je so tojšto šulery v serbštine vo sebe intenzívne zabíralo. Stavíznu pytania a popadnenia bandita pojeda knize šuler z džiatky, kiš vone dyrdom dej prozninach doživí. A kak so jeho proznine započnú, tutu spočatnú scénu z knihy predstajeja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
5: Bedruj džen vujkých proznin. Syn nie so w szuli dość pracował, a boj so na nie swoje cenzury pokazać. Dodla je na ubi, na nowe cenzury pytał a namakał.
6: Skończne miach na nowe cenzury dziewiatki. W sporcie a nimczyne wszak jedynka, ale hewak, w oprawdzie prima przykład za mnie. Tun mój nan. Kopiruju jeho wusletki z dziewiatki, a wieselu so, zo tam w posudku stej, zo mów z wiecie pienoszczu lepsze ukony docpieć. Mi un 10 krocz w optydzen pryduje pienoszcz, a ryczy, zo sem zniły kajsz stary nepyl. Posłuje, żaden dziw zo soci w uszy same wod so zatykaja.
5: Potom by tak daleko, syn psinże ze szule, nan psinże z dziwa.
7: Halo.
6: No?
7: Što no? Nie staj so tak wupe. Kajke su?
6: Minište cenzure? Das so okej. To rika moli lepše byč, dež nebychu vúčarjo. Například jole, mate.
7: Tvoj plan byt vujka? Nic?
6: Sim z cua jenež dvě známce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku sčinil. Ja praju, to je jasna šikana.
7: To rika so nese svoj cíl docpil, dokáž je vúča vína.
6: No haj, tak to tež riec nemôžeš, papa. V cílku sem so polepšil, vo 0,7 dybkov. Môžu či to s líčakom vuličiť?
7: A môžu či bez líčaka vuličiť, so také žaden aby nevobstejš.
4: Přihotujo so na projekt, sú si tamní šulerio kojšta hinajší vúrysk z kriminálky vúpytali. Eva má vúrysk, kdež vonemu džiatkari nadobo odmiena prozninach kýva. Neočakovano kvapa vodúrie svoj bie dotal neznaty vúj z Ameriky.
3: Nandžeše ke túriam a potom je zauva starý muž v džinsách ve všich bábach kraklatej košli. Kapa vosobne kvobok široký a miezvočo od vúcha do vúcha přečelne.
4: Tohodla so ja povedal, tyž skoku s ním spřečeli.
3: Myslet un vúry sklubi, tokež jednoho muža z Ameriky, jako vujamič, môže opravdu cool byť.
0: A ja cool byše tež húsovanie za serbský rozvoz, když je minúce s pomocou šulerio a šulakov a vúčerio nastavo. Štož chce rúne ešte raz šitko si naposkať, ako byše to jenož malý vúrysk z toho, to môžete ešte raz v cvej dohosti na našej internetovej strone, abo tež na našej app MDR Serbia, abo samotež ako podcast na ARD Sounds. A nimo toho je tam tiež obširné feature v oživeniu a skutkovaniu Juria Brezana z prihotovane. Dve menšine pod Sibylky Nadžiwicz.

0: Bet Doczewiczech. Nabożne słowo. Magenta Cornelia von Rutendorfowa.
1: Jezus prawi, ja jestem światło świata.
2: Stójś za mnudze, nie bucze chodzić w ciemności, ale smie światłość żywienia. Kujdy raz, gdyż nichtu po księcy świczku zaswieci, przeczytam tute słowo z Biblii. Księcka świczka ma na to dopominać. So svitvo přeco existuje. Drudy môže svitvo vidieť, drudy nic. Dokež je skované. Svitvo je. Nelada jo, hač je vidieť za mužemi. Jezus pak nie je žane lohke živjenje slubiu. Slubjenje česťanské je vierje je tola, so je tam nichtu, byrnež bych mi večimnosti byli. Vjezo nadžijame so všetci svunčnih dňu. Jezus pak buče nam tež v čimnih hodžinach po boku. Nie znaju vas, a nie vim, hač mače tu kvilu skerje svunčne dny, abo hač zda so runje všo kravočivje byč. Chcu vam namjetovač, džensniši džen cilje vjedomje za pruhami svitva v svojem živenju pitač, je zbierać, a so nad nimi wieselić.
0: To praj Cornelia von Rutendorfowa w nadoku a samowitości Samskiego Ewangelskiego Związka.

Kak jo ugleda wo serske živinje oko wo pizzainskije twardnice. K tomu wiele wie Dr. Alfred Rogan nega zagronite za wytwardowanie pomniku w Hoszebuskim obcerku. Pizzenjo swiši letosa 725 let a w ramiku togo jubilea przeprosujo amtska biblioteka w Pizzenju na nowy red przednosku. Te se zabierajo ze šakimi bokami tych miestčanskich a regionalnych stavizno, až do oktobra bužo kuštu drugu abo češu v autoru v mjasecu přednosk k pizzainskim staviznam. A natakt bužo viče ze serskeju tematiku. Pizzainska serska vösa da ves let noch peš stoletach. Jo, což moge pizza na Riežinca vici nevieže, až do dváža z tego stoleša sú v Pizzenju serske namše mieli. A Alfred Rogan pokážo, kaký uznám jo miela serska vösa da přes te stoleša za kulturelne a religiózne živinie v Pizzenju. Wicze wiatsoa napo sedemich w amtskiej bibliotece w Pizzenju, bużo ten przednosk.

A już jo nasza selska gorzinka zażyńca mimo, ale wicze już możemy se zase słyszasz. Pewnie kultura nasza gwóna tema. My przedstawimy wam nowe kulturne ubieżowanie Lausitziade. Kęć tym młodym muzykalskim talentam we Wóżyce skok na jawiszczo wolaszczysz. A Rzecne Centrum witaj hove choszobusu bużo tema we programie. Te selskie rzece wietniki, lektory a projektowe sobożywa szerki su zachadne tyżyn swój pisz a dważaste jubilej swiesili. Zażyńca z rozszoknują, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.

0: Witaj się na nowy tydzień, lubię przysłuchaki, a przysłuchari, hojo Diana Szycowa przy mikrofonie, a hos zachopio wasz aktualny magazyn we Dolnoserskiej Rzece. Pönnigele, 15. juni, Jorzinca, wiedro jo pitschku pochmurne, ale my weto pone Elana startujemy do nowego tyżynia. Wielkie swieżynia cakaju przyjduce końc tyżynia na nas, a my gledamy już pitschku do predka na program mieszczańskiego serskiego swieżynia na przykład. Ten bużo lietosa już 17 raz, a ja dostaniom ogled we studiu organizatorka Anna Kosacowicz-Kruzelowa przyjo a ulicujo nam, co nas lietosa wycakujo. Do tego pak rozkledujemy się na Dolnosaskim gymnazjumie. Szulski wiednik Matthias Gutke Jorzinca przeprosił na staryszynsku konferencję, a net słyszysz o co gotla, die staryszy Jorzinca do szule przysz. Teke zachane końc tyżynia jo wiele los było. Nasza reporterka Maria Elikowska-Winklerowa jo była za nas z mikrofonom duce pla wesym żasy tego serskiego ewangelskiego cerkwińskiego dnia. Zworiec słyszymy jej zaszistrze. Powieści. Dalszne pokazki za ten tyżyn mam we programie, a net na zachopienku stoi czojenie za nasze zisi. No pen, startujemy. Rednie aż z czopedla.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Ojo wasz, Zisiec Sebastro.
0: Jo, lube Zisi, my startujemy ze strzojeniem do nowego tyżynia. Zinca pojrzamy raz z Kazimirom Kriece. Rybwojt, słuchaj się raz.
2: Rybwojt. Kazimir nie ma bracia, a teke żadną soczu. Tak, aż się jemu cesto przeliś we studno. Będę dwójko przemysłowaś, z czym by mygał się każdy dzień tak zabierasz.
3: Żynca pejlu krycy, mama. Znasz megu tam papierane bożyki, to świata puszczasz.
4: Sam ty nie pejżasz krycy, Kazimie, to jo cachnie. Padniesz się do wody. A kto się pytam, za się z niej wusie gnio? Na, to ga zawiesz się dowiziesz, aż nie smiesz tam sewo samisz.
2: Kazimir jo jeszcze snidał, ako jo przed oknom susedowy ujk Juro mimo szel. Juro jo był czośku żywno oblacany. Jo przy sobie nias, dwójku żerż, a jo se podprył na zeleny przedeśnik.
5: Ja du krycy hużit, Kazimir. Nie gledaj tak hużywany na mnie. Nie se jeszcze żadnego hużarja widział?
3: Mama, ujk Juro, że uży krycy. Smiałam ja sobu? Przosym, mama.
4: No my jo godla, ale za to dejś nama rybu kwiacery sobu przyniasć. Wystaj na lepszecy plaujka Jura. Se słyszał, Kazimir?
2: Kazimir je wiasele peskakował za ujkom Jurom, a nie mygał docakaś, a skońcne krycy dojrzety. Tam jo ujk Juro wycenił swej wielki zeleny przedeśnik, je przygotował udu, jo chysił sznoru do wody, a jo se sednął na stół.
3: Co se nim to stanie, ujko Juro?
5: Pszszt! Mej, caka, mej.
2: Kazimir jo dwójko ścierpny cakał, aby se nic stało.
3: Co my nim to getujemy?
5: Pszszt! Mej, caka, mej dalej.
2: Bezwłośnie jo Kazimir dalej sobą cakał, ale petwedu se nie nic stało.
3: A co my nim to getujemy, ujko Juro?
5: Szszszt! My cakamy dalej, ale gaż ty przecej zase powiedasz, musisz doma już.
3: Tak dwójko, może to jeszcze wanowasz.
5: Godzinu, dwie, trzy, albo takie stery. Kto to już wie?
3: My jo we studno. Ja pejlu lubię już o domoje.
4: soga, Kazimir? Žednu rybu razka rybku nejsi sobu domoj pšinjas. Nejste vej nic vapivej?
3: Kaka, mama, kaž jo ujk Juro přeci zasi pšššt sucal a z tým šukne ryby učašu.
0: No taki pech. Ryby nesu gwodne byli, a pön jo užinje gradu vrstudne. No, snaž mati Kazimir a ujk Juro pšiduce raz veci gluki. Pšiduce čojenje za vas, ljubežiši, máme pětkve programje. Žicim vam redne tøžin.

0: W wóżyskich szulach se zas a zas pokażo problematika pszawicarskiego myslenia. Kokulaty gżice na szulskich wałkach, hitlarskie postruby na szulskim dworie. Ale problem startujo jużo jesni. A to bużo żinca wiaco tema na staryszynskiej konferencji Dolnoserskiego gymnazjuma, ku kotarejszio przepczosu wiednik Matthias Gutke. WCW Gregor Klim.
1: Pszawicarskie myslenie, nic jano na Dolnoserskim gymnazjum, ja, ale na wiele szulach w naszym regionie, jo to problem obgliduje na przykład Franciszka Albertowa, wena jo zakronita za serskie możinskie żywo o mieście, a żywa na wszakich hoszebuskich szulach, a najsach, kotarys przyspuszają miestoju.
2: Teke w zakładnych szulach są już o wyżywa kokulaty kszice, a teke na Dolnoserskim gymnazjum, ja, tam smy w ramiku TAG, ako ja tam mam szula bez rasizma. Sme tam raz ogledali šake rumnosti a vesipne te fachove rumnosti, žož veni maju taki energijove blok, tam mežeš se vjegin, der je chovaš, a tam sme vjele namakali.
1: Šulski vjednik Dolnoserskega gymnazija Matthias Gutke obkšušio, a še dao take pade zahradnosti.
3: Všetšema letama my sme imeli symbole teke planas, njento máme druge probleme, speciálne strastvu.
1: Jomu nadpadňo až niko tare ukniki vesebne ve sedmem a vesemem letniku trastvu nose, ako sú oblobované ve pšavem a pšavicárskem spektrumie.
3: V menšie máme v šuli na našem Dolnoserskom gymnáziume niko tare, ja bym goniu jadnotlivé pade v ktorých uknience nose, napríklad trastvu pevných lebelov, až napríklad Label či advažašča, abo Lonsdale.
1: Trastu vet Label 23, abo Lonsdale nosiš neoficiálne zakazane. Gutke pakto viec veto za vážne zio. Dolnoserské gymnázium nosi gaj titel Šula z kurážu a šula bžez rasizma. To bužo jaden téma žinca na starejšinskej konference.
3: Ja by všiu informirovaš starejšem, až my máme te probléme, a až ja netolerujo ten problém a ja bych šiel to adresérovať staršom, kak my reagirujeme.
1: Wenn trotzdem na to, až nebúža dovolíš koketírovanie s vecami, ktoré přísvušajú pšavicárskému spektrumoju. Šulský viednik môže také nosenie také drastve zakázaš, tak útke. Rono casne groni, až se na jogo šuli nic nečoj, což mierí se přešiva ústovie, na nemský verfassungsfeindlich. To obkšušil také Brambolský kubaňský ministerium. Kušta šula ma pšavicarske pade meldovaš. Tomu slušajo zakazane symbole, geste, abo vetvarjone rasizm.
3: Also my ako šula Dolnoserski gymnázium Hržebus nie tolerujeme pšavicarske myslenie.
0: To kroni viednik Dolnoserskego gymnázia Matthias Gutke. Žinca na Starešinskej skromažinie coven tematizirovaš pšavicarske tendence na jogo šuli.

0: Južo vesem žasete raz, su se zejšli serske kšestjane celije Vužice. Sobotu a nijelu, jo se ve Vorecach vodmiu, mjastem ten vesem žasete serski evangelski cerkvinski žin. Maria Ilikovska-Winklerova jo tam pobyła sobotu.
1: Do jajskeje cerkwie ve Vorecach jo přichvatalo niži 600 zajemcu. Jan Malink, superintendent na Uminku.
2: Ja si myslím, vojorece sú mes, kočebusom a budušinom. A tu už môže delný sábia, pšinč a horný sábia. A my sme že niekotre ráze byli ve vojorecach na cirkvinským dňu a sme 20 letu tu svedčili sábsky domizniský džen a da bude to, ja si myslím, dobre zariadovanie.
1: Mie to schöne manio pšijú z Drieždžan.
3: Veško njamgu Drieždžan a kujde žen serske peje daš. Za mňo je ten rum veľgin vážne a také pošekno je to veľgin vážne da tok až väčšina Serbov njamžo kujde žen serske peje daš. Lec o Vericach, Drieždžanach abo Dolnej Užice tam sú Serbe menšenie a da tok je vážne až také serske ricne rumy su.
1: Christian Kestner ma ve Drieždžanach wiele cyniš s muslimami.
4: Da wose bita muslimska tovaršnosť, ktorá so angažuje za mír tež mes religionami.
1: Připadne jo na verejských výkach starci na ich stojnicu.
5: Hallo, mein Name ist Umar Malik. Ich bin Imam und islamischer Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Ich komme heute aus Leipzig. Wir haben heute einen Infostand hier in Hoyerswerda am Markt. Und ein netter Herr hat gesagt, heute ist der sorbische Kirchentag. Und ob ich vielleicht Lust habe, da zuzukommen.
1: Wetferiła jo cerkwiny zień z nabeżnienu fararka Jadwiga Malinkowa. Namżarka Helena Nazdalina z Werec jo była gnuta.
6: Dzieńca a juce to je żywa ekumenika. Ja czece prajem, my mamy jenoś jeno Boha, jenoś na wszelakie ważne joha kwalimy.
1: Pe namže jo Werner Sroka, ako leta dujko na tom pelus leži, jad zajmcov přes mjesto pe serskih sledah.
7: V leče 1925 je kupnica Velc z Kulova v Vojarecach založila je nove vopkot, vendiše specialabteilung. A tuta kupnica je potom konkurs miła z początk 1926 a tutu składność je zawsze kniez Jan Jacwałk używał, żeby tutun wopkot dale wiet.
1: Nic tam, żeś o ten drastwowy obchod nięto, ale na drugim boku z Łykomerojskiej drogi 6. Jan Jacwałk jo obchod przełzył przed 100 letami z takim mawen litosa kulowaty jubilej. Trudla Malinkowa Joze z Rajmom przysłuchała rozkładowaniam.
8: Aj na każdej debacie to jest dobra idea, dokąd wszystkim to na żadne ważne nie znate, a kniez Sroka szajne zasłużbne dzieło we przesledzeniu serbskich stawiznów Wojorec Wukonia, a to doby do zjawności, też ze synem wiedzieniem.
3: Jo, mnie się takie wielkie spodobało, aż z tej były dwie kupce, Jana Serska a Jana Nimska, dlatego często jota tak, na serskich zaryduwaniach to nie perygronie, no jo, budziemy to dwojorycnie cynić, a na końcu jo, veto šikno jano nímske rice. A ojo to bolo lepi, kujždo jo mek se pen rozsudíš.
8: Dušu zjasili jo, až serske lúže zmakajú a pen ta nábožnina jo serska bola a to vieženie po vrecach, po tých serských vrecach. Vrece svoje stavizne zase namakajú jara s kroným dokoláš. To jo malke miesto tak, kde bolo a serske miesto. To jo vo veľa vieci serského v vrecach bolo, ako my vieme a nento sme veľa, veľa nového zgenili.
1: Obkšuši jo Kristiana Pinjekova z Dolnej Vúžice.
0: Predne zašišče su to byli vod serskego evangelskego cerkvinego dnia. Ten konc týždňa jo byl také jaden vesebne, dokoláž su zaviadli oficiálne slepjansku farárku Jadwigu Malinkovu do amta serskeje zagronitie evangelskeje cerkvie Barlín-Bramborska Šlazinská Gorná Vúžica. Co vena a druge organizatore gronje k svedženju, to spíše šo net.

0: Vena jo vetninta oficjalna neusha nagranjanska partnerka za serske nastupnosti v evangelskej cerkvi. Naša reporterka Maria Elikowska-Winklerova jo při cerkvinim dniu v Vorjecach teke posmakała sersku fareku Jadwigu Malinkovu.
1: Fararka Jadwiga Malinkova jo była sprednym zgromadnym dniom ewangelskich Serbów kratu spokojom.
2: Ja si myslu, to je nesmierne ważne, zo junu w oblito masz takie zetkanie, a romadze svičiš, a romadze pšinžiš. Przetoš myśmy rozbrojeni po cywej Łužice, po cywej Nimski, a lidma dy mamy takie analogne zetkania, čiž muži so rozmoveć, romadze spivać, a to dla, hej, je to tiež v duchownym za mne jara ważne, co zromadne serbsce pomodlić w maczarszczyny, a zromadne też kirlusze zaspiewać, albo aby naszej maczarszczyny w serbsczyny kwalić.
1: Fararka Katarina Kühlerowa zdeszna jo se jużo jaseliwa na niedzielsku na mszu.
3: Ten Ewangelium budujacy też dolnoserski, a teke janu za przospół, a wesepnie się wiaseli, a Jadwiga Malinkova buża zagronita za serskie przeszania, a ja budu ju żognować. My musimy gromadu zażać, dokola ta cała Łużyca jo jadna, ale z szakorakimi rycami.
1: Tylko sobotniejsze wetpodnio w jasowej atmosferie jo było kradu razione. Zgromadnie su zgłosili serskie ludowe spiwy, a zgromadne zieło z domą niskim świezieniom se wielicnie razio, chwali Mato Krygar, przedsedar serskiego ewangelskiego towarzystwa.
4: Dokolaż dostaniemy petperu pomocu łatwiańskiej wysady w Wojeradzach. Za nas to taka wielka gluka, aż to tak jo. Dokolaż je takie szeszko serbskie cerkwiny nie organizować, dokolaż z mym miastem szuzi w Mięczynie. Ako Serby, a tak trzeba my wszyscy partnerio.
0: To jo był miastem jużo wesem, że se te serski ewangelski cerkwinski żyn. Sobotu a niedzielu su przyszli serske chrześcijane we Worycach gromadu. Lec na namsze przy kafe piszu na serskich sledach we Worycach duce abo z koniecym z przygom. Gwone zaredowa ewangelskiego dnia jo serskie ewangelskie towarzystwo. Svežin su jużo wetere raz zwiezali z domu niskim svežinjom. Vo sobotniejszym zaredowaniu jo powiedziała Maria Elikowska-Winklerowa.

0: polska muzyka w serskim programie, a nint mam nowość za kolasowario. W błotach dajo wetninta nowe kolasarskie wieżynie, a ta to mieri se na lubowario błoszańskich krimio. Jo, tura wieżok, sedem oryginalnym miestnam, żoż su ten oblubowany red filmu okowo komisara Krügera wierzeli. Duce z Gönnjoszo, kotare czojenka a sceny su rono hu, w kupaskich borkowach nastali. A przypodla dostanjoszo teke doglede dostawi znu a szedne żywinie we błotach. Wicze, wird sega jasse Schicht do sega dwiu startu jo prätne kolasarske Wieżynie za krimi fenno przez Borkowe. Start jo przy turistiske informacji przy ustawadliszczu a tura płaszi 2 a 2 euro. Gledaj szo, mała przestałka za zastaranie jo zaplanowana, koste za jestu pak niesuwe płaszi znie za turu obszimnione. Jo, a więcej nowości słyszysz o nieto wird Gregora Klima.
1: RBB Serbski program. Powiedz ci.
2: Mienče nova rec Stese Mecovaš, žovo Markove Pšavo a EU. Nimsko-Pelska umjena dejbiš lepša, a malcne musi biš fene FC Energie za lepše korte. Voto a vodajšne teme nento žal v našich povestšach a ujo Gregor Klim dobrožen. Mienčenova rada vita rozsud zvedskoveje rade za lepše ščit mienčenovih a regionalnih recov pla europskega pšava Marko. Wettbewerbne Pöschedanje Krajo Schleswig-Holstein, Sachska, Bramborska a Dolno-Sachska jo pjetk Zvieskova rada na Pöschedanje obsamknuva. Konkretnie nedej byš možno, až firmy dajú sebie zapšimieša ukorona a recne obrote ščítaš, ako slušajú k ščítanym recam. Nento jo Zvieskove knižarstvo napomínane se voto staraš, až wettbewerbne Pöschedanje se zminio. To musi se staž na EU-runinje. Strukturna zmiena přece mieni obedlarju a filujúce fachove mece. Kak ugetujú skromatne přichod v granicnem regionie, potom so diskutirovali při nimsko-pelskim stavnem blíže ve starej barvarni v Gubinje, to zmakanie jo se stavo južo sledne stvrtk. Přišli sú zastupníky okresa z Prejvenisa, Euroregiona a Pelskiego vojvodstva Lubuskie a šakých miest nové regionie. Ve fokusu ju stojavo, kak ešte lepej kromaže živaš ve stromodnictvie a ve kúbaniu. Ten týždeň lietnice, da peš a čiža se ta vrošenica nimsko-pelskiego dogrona susedstva. Kak funkcionirujú skromadne živenie polských a nimských búžov na svetom týždeňu dali zabieraš. Wielki rusz ja był koń sużenia wydeśnie. Sobytu susy wetej sy zmakali k pietemu razoju lubowarje US-amerykańskich auto. Pokazali są moderne modele, hegen tak ako historiske, ktomu jo dał muzykowe program a familiowe svežin. Najstarsze auto ja było z leta 19. a 40. Svieženia přivabio mienej gestči ako w sledných letach, nekak pieša set auto mienie jo přišło ako voni. To goni šota Niko Jarek. Jedna přicena meža byš vjedro, druga aktuálne droge mita při tankovaništu. Te jedne fene balokopania so cora při vyskali nimskému timoju v Americe. Rošobuske fene majo pak druge starost, či dostanu išti trajnu kortu za přiducu krajnu dobu FC Energie. Žince dopodnia jo se zachopio předpředajn za všikne fene ako nejsu v slednej dobie, ještě jeden sezónový ticket mili. Už je 3000 korto jo tovaristvo južo předalo, tikety dajo ved 280 až do 460 euro a majo se kupiš na internetovém boku. Nová sezóna, ta startuje 7. augusta.
1: Jadro.
2: Podne več tujo k zachopku toho týženja, jano 17 grado pokažo termometa, planas doma jo samo topenje za skocova žinca zajča, rovno žedne pšahuje lišajske uglede, ale to bužo se ve přiducich dňach mecne zminiš, vidše južo 22 grado, zase je zvěci s vincom, sredu pěša 22 a stvrtk bužo južo krádu šopvo, jo a ten trend tenžo dali gary. Naše povesti tena makaja šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.
1: RBB. Serbski program. S nami do spedobnega dňa.

0: Abschiedu zu Coins zwischen ja, sasi scho bujo naras, mi astim, asch miho swishi me vachosche busu serski swishin, bujo teke ves rechne wujitze, ves lepem, ja den musiku veverasch, ako doje viosho jano, kuste stwörte leta. A gaschischi nevischo, wotso jo, sobu organizatorka Stefanie Bierholdetz, was ninto uczobnie przeprosio.
1: Witajcie na dziesiątym międzynarodowym festiwal Dudakowy Slepom. Od 19 do 21 junia witamy 8 skupin. Organizuje so festiwal w domowinskiej żupy Jakub Lorenz Zaleski. Wojicz, picze a pakowanie je na wszech dniach postarane. Dajcie informacje pod www.domowina-slepo.de.
0: A w naszej muzyce tydzień, co my was na festiwal już od trochu nastajisz, a zawieść, że cynimy ten zachopięk z gościnarium. To jo serski folklorny ensemble Slepo.

A już jo nasza selska gorzinka zażynca mimo, ale wicze już możemy se zase słyszasz. Pewnie kultura nasza gruna tema. My przedstawimy wam nowe kulturne ubieżowanie Lausitziade. Kęcz tym młodym muzykalskim talentam we Wóżyce skok na jawiszczo wolaszczysz. A Rzecne Centrum witaj hove choszobusu bużo tema we programie. Te selskie rzece wietniki, lektory a projektowe sobożywa szerki su zachadne tyżyn swój pisz a dważaste jubilej svejšili. Zażyńca z rozżoknujom, ja som Diana Šicová, mešo se derje.

0: Zatkula.
1: Szropiec.
2: Już chcę sobie wam świecić, ja tu ten końcu tygodnia dość poskitu. Tak, możecie 5-9 do junia si jeszcze jenu najrzęci kostym zać, a na Asparagus Open Air na liczne pustnice do Kocinu dojeć. Sobotu potom możecie z nieczyszymi dwanatkami Serbsko Gymnazja w obstacie maturnych prówoniu świecić. Potie na 20 godzin cicci su wszyscy na party ze skupinu Kontakt do Kruścic witani. Tużce raczo Światowe Mistrzostwa w Kopańcu ladać, może zaso do Kociny na public viewing jeć, a si tam od 22 godzin na piatu rówę beladać. Ale to jeszcze nie by wszo z kocinanskiego kluba. W sobotu od 13 godzin przewiedzie so 5 volleyballowy turnier, a szczuć ze sobą rać, może so przez Instagram przyzywić. A zabyć nie myli wiezo też na przychodną stację Zatkula Beach Tury. To sme punželu v Rajbicach. Tam maja za šulu dve pieskoj rajništi s přírodovani. To je došť a nádosť poskytku za zabavu. Dokaz so podač, pak doby kúžde sam rozsudič.
0: Zatkula.
1: Tu som doma.

0: zdało.
1: Šetce na dokładne posta kilometrów przyjdzie, bo prawdzie ciężko przy planowaniu. Dunkro, co jac byli, są dwaja posta byli, albo sano dwaja posta, koma cztery, albo nieco dajkę. Jeszcze przestawki nie są byli cyle dokładne, bo 15-40 kilometrów, ale šetce tak niekak długo woko.
0: Ja sam wiedziała. Tute dwaja posta, koma cztery kilometrów, budu na kojże patiszcie doło, wynoho maj czuć.

Kajž wiešće mamy za letušu bičtu w Norsku, kujža stacja lieca mienujcy moto dostanie, te stajnie na pondzeli doto wozywimy, w okleczeniu miach u dżęca prynie moto, kiż rekaše trikowy, tam widziachmy dżęca pisany swiet sporta, w biu wieczora celimy potom foto, a na końcu letušie bičtu przeradzimy, dże je najwiace ludzi przedraszczene było. Haj, a tuta wieska, tutom klub dostanie hižo za kletu garantiju, zobudzie pola nich stacja bičtu redwajty za cydama dwa. A štuž myslí sobu, příchodný týden štěl je stácia v Rajbicach, moto tam bude 1690 leta, potekím ab do vašeho kamora a nadeče štomače z 1690 let.